0: 8.
1: Elithu bazi zonke abefundisi wabafakazeli imisebenzi emikhulu nemihlenzi wababamkhulu. Ngamisa lota lanele isinendidilane kosimusisa.
0: Amen.

0: Stambama uhleli nomsajero the icebreaker kwizwi lomzansi.
1: Kwathi kwasalala